0: svoj koledo.
1: Vesmas diamo, varga.
0: Joyo Noel.
2: Klara Kristina.
0: Bon Natale.
3: S Novom godom.
1: Feliz Navidad.
3: Veselý sviat.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.